0: Powierzamy Ci, Panie, każdego żołnierza naszych sił zbrojnych.
1: Lord, we entrust to You every soldier in our armed forces. Grant, Lord, that we may persevere in faith, proclaiming the gospel of Christ at all times.